Jungere jako diplomě a bajstěngra artsko ka putojčenjenika jungere jako 88.9 FM.